przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, радо представляю вам час катехизи. І катехизу виголошую сьогодні в ефірі отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Будемо зростати у вірі, будемо міцнішати. І маю надію, отець Міхал нам допоможе в цьому. Отче, передаю вам слово.
2: Буду старатися. Побачимо, наскільки зможу допомогти. Ну що ж, ми закінчили вже той фрагмент, який говорив о вірі в Духа Святого, котрим, як би, таким остатнім артикулом було віра в вічне життя, остатній суд. І ми все вже, надіюсь, закінчили. Може, коли будемо повертатися на цю тему, але на сьогодні ми це закінчили. Теперь будемо, як би, йти далі. Наступна частина того фрагменту «Життя в Христі» to odnosiłaś do taństw. Ja kiedyś o taństwach już mówiłem, prawda? Także nie będę powtarzać, może kiedyś następnym razem to zrobimy. No, ale dzisiaj będziemy mówić o życiu w Chrystii, poklikania ludyny do życia w Świętym Duchu. Bo Święta Trójca jak gdyby pomaga nam przeżywać nasze życie w zjednaniu z przyczyny naszego istnienia, jakim jest sam Bóg, który nas poklika. My dzisiaj mówili o narodzeniu, prawda, to tym, który jak gdyby rozpoczyna to nowe życie, to jest sam Bóg, ale On chce, żeby zawierzyło się dzieło stworzenia w Jezusie Chrystusie. I to jest ważne, żeby to zawierzenie na całego życia w Jezusie Chrystii było dokonane w taki sposób swobodny, żeby ludyna sama zachociła buty ciu ludyną, która wybiera Boga, która jest świadoma swoich Boga, która jest świadoma tego, że ona jest Bożą dytyną, jest otworzona do tego, żeby w tym świecie buty znakom samego żywego Boga. I tutaj w tym mają dopomagać nam taństwa, ale te taństwa mają konkretne metu, mają nas prowadzić do światości, do jak gdyby zdzisnienia w naszym życiu faktu, że Bóg przez Jezusa Chrystusa ostawił swoją obecność dużo konkretną, materialną, jako jest cerkwa. To jest czudowa rzecz, którą my dużo zabywajemy. My znajemy, że my w cerkwi. My chrzestimy. Chrzczenie to jest najbliż popularne na razie w Polsce. Ale domaje się w Ukrainie także stan chrzczenia, czyli rozpoczęcia nowego życia w Jezusie Chrystusie. Męż bardziej świadomy, zazwyczaj chrzestnica maleńkie dzieci. No i taka, jak jeśli pytasz ludzi, czemu wy chrzestnicy dzieci, no żeby zdrowa była, prawda? Kiedyś ja zostawił taką ludynę, która w ogóle nie była wierująca, do cerkwi nie chodziła, żyła w takim nieformalnym związku z żinkoju, no i przychodzi do naszego chramu i pytaje się, czy może pochrzestić dzieci. No a mówimy, my chrzestimy dzieci w wierze swoich batków. A jaką wierę wy macie? Czemu wy chcecie pochrzestić dzieci? No a on tak odpowiada, no trzeba pochrzestić tego sopliaka, żeby tam był zdrowy. Także taka jest świadomość czasami tego stanu chrzczenia w naszym społeczeństwie. Tak samo z drugimi taństwami, Taństwem też dużo popularnym to jest taństwo ślubu, prawda? Ale to jest takie, jak gdyby rozpoczyna ty kniżku od wstupu i potem produżowaty co kniżku, że ale w zakińczeniu, prawda? Bez tego, serosz to jest mistrz wstupu a zakińczenia. A mistrz wstupu i zakińczenia jest takie na trzy ważliwe taństwa, jakim jest taństwo Eucharystii i taństwo miropomazania, które ma jedną tu. Taństwo miropomazania jest to taństwo świadomości chrześcijańskiego życia. To jest taństwo, w którym ludyna mają zmysłowi ty sobie, do czego jest poklikany i co oznacza być poklikanym do życia w świętym duchu. I to w taństwie miropomazania jest ono przeżywane w sposób świadomy i taki konkretny, kiedy ludyna znajdzie, czemu chce być w tym taństwie, to co może, co jest na swój sposób możliwe. No i wreszcie taństwo przymierzenia z Bogiem, taństwo probaczenia, czyli tak zwane drugie chrzczenie, kiedy my świadomi swojej grzeszności i swojej ograniczoności Bogu szukajemy siły do tego, żeby realizować życia z Bożym poklikaniem. A życia w Chrystusie przede wszystkim to jest życia ludyny, która znaje, że ona nie jest stworzona do tego, żeby żyć dla siebie, ale żyć dla tego, który umarł za nią i woskres. Tak mówi Święty Paweł w swoim pisaniu. I to trzeba pamiętać, trzeba to zradować, trzeba to objaśniać. No sotni razy, tysiąci razy, żeby mogło w końcu dojść do ludzi, że te poświadczenia, te poklikania do tego, żeby żyć w Jezusie Chrystusie i w Świętym Duchu mogą realizować się w naszym życiu. Także tutaj Gospodź chce nam dopomóc. No i mamy jak gdyby pierwszą głowę tej tego poklikania do życia w Świętym Duchu. Jest to lawa, która ma takie nazwanie godność ludzkiej osoby. Godność ludzkiej osoby. Jest to taki jak gdyby wstęp do antropologii. Antropologia to jest nauczanie o ludynie. Antropologia, chrześcijańska antropologia to jest nauczanie pro ludynu, ale w świetle Bożego objawienia. Także w świetle tego sabicia, jakim jest przyszłość Jezusa Chrystusa, Jego narodzenia, przyszłość tej Dziewy Maryi i także przeżywania swojego życia w Duchu Świętym, żeby rozumieć, do czego my poklikani i do czego my przeznaczeni. Godność ludzkiej osoby Gornica w jej stworzeni na obraz i podobu Bożą. Obraz i podoba Boża. Ludyna jest stworzona na obraz i podobu Bożą. I ten obraz Boga, będę o tym mówić jeszcze bliżej. Trzeba sobie uzmysłowić, że to ludyna, która zabywa o tym, albo nie, która jest nieświadoma tego, taka ludyna nie rozumie samej siebie, nie rozumie swego, nie rozumie swego poklikania do tego, żeby w całym życiu i ci śladami, które naznacza Bóg. Pierwsze takie ślady to ta obiecanka Boga pisła potopu, kiedy Noj zbudował kowczeg i na wodach potopu jakiś tam czas przebywał. I wtedy Bóg skazał, że to win zwierszuje pierwszy sojusz między ludyną i Bogą, Tym sojuszem jest to sojusz, że Bóg nikoli nie dopuścić, żeby taka nieszczęście wielkie, jakim był wsielienny potop, mógł nastąpić, żeby zniszczyć zło w ludynie. Bo taka była meta potopu, zniszczyć zło, które tak rozprostraniło, że to już zagrożało istnienia ludzkiego rodu. I tutaj Bóg Noju mówi, że nie dopuścić, żeby taka stichia wielka nastąpiła jeszcze raz jako zachist przed przemogą zła. Bóg jak gdyby z jednej strony chce to pokazać w potopie, że do czego może doprowadzić zło w tym świecie? Zło może doprowadzić do samozniszczenia. I my to przeżywamy praktycznie w każdej epoce. Także i dzisiaj przeżywamy taką niebezpieczną, że ludzie może sama zniszczyć samo siebie. To, co istnieje w różnych arsenałach wojennych, nuklearne oruże, бомби чи ракети, котрі можуть переносити, і бувають такі шалені люди, котрі мають владу над тим, як Корея, Північна Корея, котра має ядерну броню, чи Росія, чи теж Америка, чи Франція, чи Індія, наприклад. То са все країни, в котрих існує можливість. Не дай Бог, щоб те оружие попало в руки якихось терористів. Бо в цей момент терористи безпощадно можуть використати його проти цивілізації цього світу. Хоча ми знаємо, що са різні типи нуклеарної зброї, оружия. Наприклад, може бути так звана бомба nuklearna, neutronowa, która nie zniszczy materialnych błag, ale zniszczy ludynu. Tylko ludynu, tylko żywy organizm zniszczy. Także jest to taka udobna bomba, bo wracasz na jakieś wielkie miejsca i tam zniszczy nawet podlegać tylko żywe organizmy. Tylko żywe organizmy. A przede wszystkim ludyna, jako najbliższy złożony taki organizm żywy. Do tego doszło powód. I cały czas ten problem, który miał Bóg z ludyną w czasie potopu, potop był

możliwość wbiwania ludzi na widstań, kidaty żelazo z wielką siłą. Potem poszły armaty jakieś, potem poszły tak dalej. No w końcu zakończyło się nuklearną zbroją. Za każdym razem istnieje ta niebezpieka na zniszczenia ludzkiego rodu. Rod stworzonego na obraz i na podobie Boga. I ten lid jest stworzony do tego, żeby w tym świecie nad stworzonym światem panowaty i tym światem uprawiaty. Ale nie uprawiaty egoistycznie tylko dla siebie, ale uprawiaty dla wszystkich. I o czym trzeba pamiętać. Że my nie zabywali, że my stworzymy obraz na podobie Boga, a Bóg nie jest tym, który zniszczuje. Nie po to, co tworzył ludzi w tej sesji, żeby go zniszczyć. Naprotiv, stworzył, żeby był dżerełom radości i dżerełom życia. Żeby wszystko, co istnieje w tym świecie, służyło tylko temu, żeby tworzyć która jak gdyby zwerszuje proces stworzenia, jakim Bóg dokonał i tym najwyższym takim stworzeniem jest ludyna. Ludyna, która stworzona na obraz i na podobie Boga. Żadne inne stworzenie nie jest stworzone posłuszna Bogu. Na obraz może tak, ale na podobu Boga w jego namierzeniach odnośno tworzenia. Bóg nie stworzył świat dla swojego samozadowolenia. Bóg stworzył świat, żeby stworzyć ludynu, osobę, która może wchodzić w relację z Bogiem, może wchodzić w tę harmonię, w której ludyna znając Boga i jego prisutność, nie może w tym Bogu znachodzić sił do tego, żeby zostać dalsze. I ta ludyna stworzona na obraz i podobu Boga i ta godność ludzkiej osoby zdejmuje się w jej pokrykaniu do Bożego blażeństwa. Людина властиво вільно приймати до такого завершення, прямувати до такого завершення. Боже блаженство, святість вона Богу іначе святити. До того створена є людина, і то гідність людини до того має нас допровадити. Щоб ми були людьми, котрі покликані, пам'ятають і розуміють, і сам свідомі з того, що вона є покликана до Божого блаженства. Nie do tego, żeby być jakimś dyktatorem, mać władzę nad połową i śwituje. Nie do tego, żeby być jakimś wielkim kumyrom, który śpiewa i zbiera miliony ludzi na stadionach, żeby tam, no może nie miliony, miliony to zabierał Papariński, kiedy ogłoszował Dzień Młodzi. Ja sam był na takiej zustryczy parokrotnie, był na zustryczy na przykład Santiago de Compostela, gdzie zgromadziło się tylko 500 tysięcy, tylko 5 miliona, prawda? A potem był także i w Rzymie w 2000 roku, gdzie było już bliżej miliona. Potem był także i w Toronto, gdzie też było blisko miliona. Toronto w Kanadzie, gdzie zjechali się ludzie z całej Ameryki Piwnicznej i Piwdennej, po Janem Pawłem II w Toronto, na polach przed miastem Toronto, gdzie jest diaspora ukraińska w stacji, duża silna diaspora ukraińska w Toronto. Przejeżdżał autobusem przez ten kwartał, ukraiński kwartał, poczuwał sobie, jakby znalazł się w Ukrainie, ale Ukrainie, nie sowieckiej Ukrainie, tylko Ukrainie przedsowieckiej, można tak powiedzieć. Gdzie były cudowne, krasiwe dama, drewniane, wszystko w zieleni i z napisami ukraińską mową. No, istno było to takie kasko.